Yampaja sofo ni nyina nkwa radie anim. Sofo ni nkwa so sawo mo de. Awo Yesu.

akura toto ntoma ene nyoma eye fe kakra ekɔ baabi krom ekɔ hwɛ ne yire ene ne ma anim ohia nhyɛda ebo ne yire edwa wɔsom yi emu nkɔmɔ na unim ene waanom timoboro ehye ne yire mehwɛ wara ema no kan sɛ